0: Nastaw się na chillout.
1: My voice up.

Nastaw się na chillout.

Me too.

0: promocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
12: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
21: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Castorama.
27: Teoria
26: i praktyka.
27: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
26: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: To jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
2: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuję.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
16: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
2: Po reklamie.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. Eobuwie, wie.
10: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
11: Po reklamie.

0: Lizet.
1: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
2: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
3: Szybko się kończy to, co najlepsze i tak oto lato zmierza powoli ku swojemu pięknemu, jak zawsze, finałowi. Dzisiaj ostatnia sobota sierpnia. Trochę nostalgii wkrada się w to powitanie, ale ja jak zawsze witam Was z radością, bo fajnie, że jesteście z nami o tak wczesnej porze w sobotę. Minęła dziewiąta. Zaczynamy weekend.
2: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Czyta lektor AI.

0: obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
7: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
6: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
8: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie. Słuchasz radia CZ. Nastaw się
4: na letni chill out.

0: że najlepsze momenty mijają bardzo szybko, ma chyba też swoje przełożenie na teren kulinarny, bo z talerza te najlepsze kąski też znikają błyskawicznie. No i tak pewnie będzie, jeśli przygotujecie danie według przepisu Dominiki Biegańskiej. Oddaję jej głos.
1: Sobotni poranek, więc może dzisiaj coś ciepłego i bardziej na obiad. Chociaż gdybyście uparli się, że chcecie to zjeść na śniadanie, tutaj nie ma ograniczeń. Szybkie wegańskie curry, ono jest z fasolki. I w ogóle jest super proste w wykonaniu. I trzeba tylko kilku warzyw, które po prostu sobie wrzucamy na patelnię albo do gara i działamy. Garść kalafiora, takiego, no po prostu potrzebujemy różyczek kalafiora, aż się zakręciłam. Puszka fasoli, trochę szpinaku, puszka mleka kokosowego, pasta curry, taka tajska pasta curry. One są dostępne w sklepach i to nawet w takich sklepach spożywczych już bardzo często, więc myślę, że znajdziecie oprócz tego sól i pieprz. Duża patelnia albo garnek. Wrzucamy kalafior, wrzucamy fasolę, dodajemy pastę curry i zalewamy to wszystko mleczkiem kokosowym. Niech to się tam ładnie wszystko podusi przez 10-15 minut, tak, że najlepiej spróbować po prostu kalafior i sprawdzić, czy on już jest ok. Jeżeli Wam smakuje, macie to. Wyłączamy ogrzewanie, wtedy dopiero dodajemy szpinak i nakładamy pokrywkę na 5 minut, tak, żeby ten szpinak sobie tam doszedł z tymi wszystkimi warzywami. Wymieszajcie, możecie zajadać z ryżem, możecie zajadać samo, a kolendra na koniec. Ona zrobi tam naprawdę dobrze. Więc jeżeli macie ochotę, to smacznego. Chili Z.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.

0: Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
4: To dziś, 29 sierpnia, Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego tworzone w Sokołowsku na Dolnym Śląsku dołączy do listy skarbów europejskiej kultury filmowej. Będzie trzecim takim miejscem w Polsce obok Księżego Młyna, związanego z Ziemią Obiecaną Andrzeja Wajdy i osiedla Inflantka, które zagrało w Dekalogu. Do tego wydarzenia wrócimy jeszcze na kilka chwil po 10, która właśnie minęła.
3: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
3: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki electro swing, wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu, nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
2: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
18: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
19: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
20: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
21: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę 29 sierpnia z kartą Moja Biedronka specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów, za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy z scenariusz.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
22: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
23: Po reklamie.

0: Dla tych, którzy kochają filmy Krzysztofa Kieślowskiego, wycieczka do Sokołowska może być doskonałym pomysłem, na przykład na weekend. To tutaj, naprzeciwko Kina Zdrowie, w którym dziś odbywają się wydarzenia festiwalu Omarz a Kieślowski, zamieszkał wraz z rodzicami młody chłopak, 12-letni wówczas reżyser. Być może ten adres, ulica Główna 22, zdecydował o jego przyszłości. Jak czytam dzisiaj na stronie poświęconej Kinoteatrowi Zdrowie, większość seansów ze względu na brak pieniędzy na bilety Krzysztof Kieślowski obserwował z kolegami przez wentylator w dachu kina, skąd widać było tylko fragment ekranu. Dzisiaj to właśnie na budynku Kina Zdrowie zostanie odsłonięta tablica informująca o włączeniu Sokołowska do listy skarbów europejskiej kultury filmowej. I to jest jeden z punktów programu 15. jubileuszowej edycji festiwalu, inspirowanego twórczością i osobą twórcy Trzech Kolorów. Jeszcze dzisiaj i jutro w Sokołowsku traficie na seanse, pokazy, spotkania z ludźmi filmu. Wśród gości są bracia Quay, którzy od lat inspirują się światem Krzysztofa Kieślowskiego, a wczoraj prezentowali w Sokołowsku swój film Postscriptum – Rozmyślania o mojej sztuce, będący hołdem dla reżysera. Dzisiaj też spotkają się z publicznością, to po projekcji swoich wcześniejszych, znanych już filmów inspirowanych prozą Brunona Schulza. Być może ktoś z Was jeszcze ma do Sokołowska całkiem niedaleko i zdąży na ten dzisiejszy wieczór albo jutro. Jutro też cały dzień pokazów, a na finał wręczenie nagród trzeciej edycji festiwalowego konkursu krótkich form filmowych.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
0: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,90.

0: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę. Mleko Vita. Mleko UHT. 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Już 11. Mam nadzieję, że sierpniowe słońce będzie nam dziś towarzyszyć, bo mam dla Was jeszcze kilka miłych miejskich wycieczek, jakie w tych dniach można uskutecznić, jeśli przyjdzie Wam ochota. A do południa będziemy Wam oczywiście pięknie grać, tak żeby weekend smakował naprawdę dobrze. Zaczynamy kolejną godzinę.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Tak sobie myślę i wyobrażam, że jesień wypełni się u nas z poezją i prozą, dobrą literaturą, książkami, które umilą nam wolne chwile. Ja już teraz zachęcam Was do tego, żeby zwrócić uwagę na nasz nowy projekt, czyli cykl Literatura wybrzmiewa w Chili Z. To pod tym szyldem poznacie poruszające historie, które być może okażą się Wam bliskie, a to dzięki wybranym audiobookom i rozmowom z autorkami książek. Już teraz na naszym YouTubie czeka na Was rozmowa Magdaleny Kasperowicz z Tatianą Mindewicz-Pułacz. Rozmowa, dla której punktem wyjścia stała się książka pani Tatiany Luz i tak nie będę idealna. Posłuchacie też fragmentów tej publikacji w wykonaniu samej autorki. To w każdej chwili w zasięgu ręki i myszki, bo wszystko jest na naszym profilu na YouTubie. A skoro literatura, to z przyjemnością przekazuję Wam też zaproszenie na Piwonalia. Wydarzenie, które już dzisiaj rozgrywać się będzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Tutaj w nowej oranżerii plenerowy mini festiwal poetycki, a więc spotkania z poetami i autorami wyborów, a także recenzentami. Będzie okazja, żeby porozmawiać o twórczości Urszuli Kozioł, przypomnieć sobie wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Bohaterami spotkań będą też Janusz Drewucki, Ted Hughes, Wojciech Kas i Anna Piwkowska. Usłyszymy poezję w wykonaniu Julii Konarskiej i Dariusza Wnuka, aktorów Teatru Ateneum, a o 18:00 utwory inspirowane poezją zaśpiewa Magdalena Este. Piękny dzień szykuje się dziś w Łazienkach Królewskich, a my ten piękny dzień, który płynie sobie jeszcze powoli w stronę południa, już teraz wypełniamy kolejną porcją muzyki.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. A wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem. W samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
11: Castorama. Teoria.
12: I praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy. Gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Po reklamie.

0: Pięknie żegna wakacje Kraków na Wesołej. No i być może dacie się namówić na wizytę w tym miejscu, które dzisiaj obiecuje nam i wytchnienie, i wspólne, przyjemne, inspirujące działania. Piknik, który zacznie się całkiem niedługo, bo o 12 pomieści w sobie m.in. strefę chilloutu. Tak, to jest oczywiście coś, co bardzo lubimy. Pergole, namioty, kosze plażowe, hamaki rozwieszone w cieniu drzew mają służyć błogiemu odpoczynkowi. Korzystajcie. Ale będzie też można wymienić się książkami, uszyć sobie woreczek pełen lawendy albo stworzyć własną bazę do kwietnych kompozycji, czyli tak zwaną bombę kwietną, a na koniec dnia wspólnie obejrzeć film Chłopi. Wszystko to bezpłatnie na łące na Wesołej w Krakowie dzisiaj przez cały dzień.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chilli Out.

0: być.
1: Zazwyczaj o tej porze proponuję Wam nieco dalszą wycieczkę w stronę kultury i sztuki. Często odwiedzamy miasta w innych stronach świata, ale dzisiaj podróż do Sewilli realizujemy w Bielsku Białej. To miasto jest tegoroczną polską stolicą kultury, no i w tych dniach wygląda zupełnie inaczej niż zawsze, zwłaszcza plac przed Teatrem Polskim i jego okolice, bo to tutaj powstała scenografia do wielkiego widowiska, jakim jest inscenizacja opery Carmen w reżyserii Witolda Mazurkiewicza. Wyjątkowa, plenerowa, wieloplanowa, z udziałem gwiazd polskiej sceny wokalnej, aktorów i tancerzy. Po wczorajszej premierze artyści powtórzą ten spektakl jutro, a my do Bielska zapraszamy też na inne wydarzenia, których jest naprawdę bez liku. Do jutra na przykład działa Art Square, przestrzeń odpoczynku i kontaktu ze sztuką w samym sercu miasta. Instalacje artystyczne i ambientowe dźwięki pozwalają tutaj też spotkać się ze sobą, po prostu znaleźć moment na refleksję i wyciszenie. Do końca września z kolei zaproszeni do Bielska artyści zamieniają jego ulicę w street artową galerię. Za chwilę pracę zacznie tutaj francuski artysta Julien de Casabianca. Jego projekt zatytułowany Outings przenosi zapomniane postaci z klasycznych obrazów na ściany budynków i ulice. Polecam jego stronę internetową, na której można oglądać wspaniałe realizacje z tego właśnie cyklu, pozostawione już przez artystę na całym świecie. Tym bardziej jestem naprawdę ciekawa, co powstanie w Bielsku. No i przypomnę, że wszystko, o czym mówię, odbywa się pod hasłem Tkamy Dobrostan, które chyba też nam się bardzo podoba. Zaglądajcie do Bielska, sprawdzajcie szczegóły na stronie bb2026.pl, a ja po raz pierwszy z nowego miejsca, pod nowym adresem, w nowej siedzibie mówię Wam pięknego weekendu. Niech przyniesie coś, co dobrze nastroi Was na najbliższe dni. Do usłyszenia. Dziękuję, że byliście z nami.
2: Czyli Z. Nastaw się.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,90.

0: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
3: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Store War w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: To jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
2: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł.
6: MediaMarkt.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Let's go! Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
5: Codziennie.
8: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
1: A my sprawdzamy, co dzieje się za oknem. Pogoda dzisiaj w Polsce zdominowana jest przez chmury i opady deszczu, więc warto pamiętać o parasolach. Alarmy dla kolejnych województw, które obowiązują od 13.14 aż do 21.00. Tymi alarmami objęte jest województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie i lubelskie. Temperaturowo od 17-18 stopni do 22-23. Taka temperatura w centrum i na południu.
0: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
2: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
3: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Dzień dobry, dokładnie minuta po godzinie 14. A to już ostatnie, może nie letnie, ale na pewno wakacyjne odbicia kultury, więc czas na podsumowania, ale też wystawy i kultura last minute, czyli takie propozycje, z których warto jeszcze skorzystać, zanim na kalendarzu pojawi się pierwszy dzień września, a ten weekend sprzyja. Sprzyja temu, żeby pójść do kina, sprzyja temu, żeby spędzić to popołudnie w galerii.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: Oczywiście nastaw się też na muzykę Chains of Love. Właśnie tak zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Chili Z.

Sunshine Jungle na antenie, czyli Z. A u nas temat na dzisiaj to śmierć, moi drodzy. Dokładniej śmierć autora, no bo autor nie żyje. Właściwie jego śmierć została ogłoszona już dawno, w latach 60. Na długo przed sztuczną inteligencją, przed Barbarą Mróz-Gorgoń. Pisał o niej Bard, zajmował się nią Foucault. I dziś coraz trudniej jest nam odpowiadać na pytanie, kto coś zrobił, czy to był człowiek, czy to był model, czy to był autor danych, autor promptu, instytucja, może osoba, która po prostu zaakceptowała wynik. A w programie Czyli Z rozmawiamy o tym, co się dzieje z autorstwem w świecie, w którym twórczość coraz rzadziej to efekt pracy jednej osoby. Będziemy dzisiaj przyglądać się artystom, którzy wykorzystują AI nie tylko jako technologię, ale przede wszystkim jako narzędzie do zadawania pytań. To tyle merytorycznie na dobry początek, a muzycznie, no proszę, bardzo lubię ten kawałek In This World i Moby. Muzyka w sam raz do zasłuchania.

0: Roland Barthes, autobiografia. To jest książka, którą Wam polecam w ramach rozmów o sztucznej inteligencji i o śmierci autora. Francuski pisarz, badacz, jeden z najbardziej inspirujących intelektualistów ubiegłego wieku, wydał ją gdzieś w połowie lat 70. Książka jest osobliwa. Tytuł oryginalny brzmi mniej więcej Roland Barthes przez samego siebie. No i ta książka jest moim zdaniem w dużej mierze takim kluczem do tego, o czym pisał filozof. Nie dlatego, że docieramy do wnętrza jego osobowości. To jest raczej klucz, dzięki któremu nie pójdziemy na łatwiznę. Tak napisał jeden z recenzentów i to bardzo mi się podoba. Roland Barthes realizuje w dziele stworzoną przez siebie koncepcję śmierci autora, co jest niezmiernie ciekawe, bo to jest też przykład totalnego odejścia od szablonu autobiografii. No i widać, że autor raz pisze o sobie ja, innym razem ty, potem RB, niekiedy on, innym razem pan. No, książka ma w większości formę specyficznego słownika i zaczyna się w równie nietypowy sposób. Polecam ją gorąco Waszej uwadze, naprawdę warto. Tytuł wiele mówiący, uwaga, Roland Barthes przez samego siebie. Co ciekawe, pierwsze zdanie tej książki, autobiografii brzmi: wszystko to należy uznać za wypowiedziane przez postać z powieści.
1: Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
3: Autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
4: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portis Head obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Bartek Minczewski.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje?
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
12: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
13: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.

To jest odpowiedni moment od Mroza i od Zali, a ja uważam, że odpowiedni moment to jest zatrzymać się dzisiaj i zastanowić się nad tym, czym właściwie jest sztuczna inteligencja wśród całej tej dyskusji o marce polskiej, o tym, kto korzysta z AI, w jaki sposób, gdzie jest autor, czy robić to, czy nie. Warto nieco głębiej wejść w temat, a ja dzisiaj przygotowałam dla Was takie propozycje książkowe, które myślę, że mocno to ułatwią. Ich list otwiera książka Roberta Trypuza Prosto o AI. To jest bardzo dobry punkt wyjścia dla każdego, kto codziennie słyszy o ChatGPT, o modelach językowych, o generatywnej AI, no ale w końcu chciałby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi i co kryje się za tymi wszystkimi hasłami. Zamiast zaczynać od skomplikowanej matematyki, można zacząć od pojęć podstawowych i stopniowo budować obraz tego, czym AI jest, a czym nie jest. Książka polecam Wam dlatego, że mnie samej na dzień dobry bardzo mocno uporządkowała chaos informacyjny wokół AI i pozwoliła spojrzeć na technologię bez technologicznego żargonu. Co dalej? Nadchodząca fana Mustafa Sulejmana. To jest współtwórca DeepMind, a w swojej książce zabiera nas za kulisy rewolucji AI. Nie skupia się na tym, jak działa sztuczna inteligencja, ale na pytaniu, co się stanie z naszym światem, kiedy AI stanie się naprawdę potężne. To jest opowieść o pieniądzach, o władzy, o bezpieczeństwie, o pracy i o naszej przyszłości. Autor pokazuje zarówno gigantyczne możliwości, jakie idą za AI, ale też scenariusze, w których technologia wymyka się spod kontroli. Czy warto? Tak, bo po tej książce spojrzycie na AI nie jak na kolejny gadżet, ale jak na siłę, która może przebudować całe społeczeństwo, zmienić sposób organizacji życia. A kolejna propozycja to jest książka, którą wspólnie napisali Aleksandra Przegalińska i Paweł Oksanowicz. Sztuczna inteligencja nieludzka, arcyludzka. Zadają tam ważne pytanie, czy maszyna może myśleć, czy maszyna... może być kreatywna. Problem polega na tym, że zbyt łatwo zaczynamy traktować ją jak człowieka. Pytanie dlaczego? Bardzo ciekawie w tej książce postawione. Granica między ludzką inteligencją a sztuczną inteligencją staje się mniej oczywista. Autorzy tłumaczą w przystępny sposób i stawiają trudne pytanie o przyszłość kreatywności i naszej relacji z technologią. Bardzo podoba mi się to, że ta książka nie straszy nas AI, ani nie przedstawia jej jako magicznego rozwiązania wszystkich problemów, a zamiast tego zmusza nas do zastanowienia się, co właściwie oznacza bycie inteligentnym.

To jest Radio Chili Z, a my dzisiaj rozmawiamy o sztucznej inteligencji i szukamy tych tekstów, które są jej poświęcone, tych tekstów, które pokazują nam ją z bardzo różnych perspektyw. No i w filmach, co ciekawe, ta sztuczna inteligencja, wiecie, na razie jest jeszcze taką raczkującą siłą, jeżeli gdzieś pojawia się. Tutaj jak na przykład w filmie Team, czyli Twój idealny domowy asystent, mamy robota, który robi wszystko za nas, pilnuje domu, jest zawsze dostępny, nigdy się nie męczy, no ale to wcale nie są idealne obrazki, bo humanoidalny Team zostaje wprowadzony do życia młodego małżeństwa, jest perfekcyjnym pomocnikiem, ale uwaga, jego zachowanie zaczyna przekraczać granice, których maszyna przekraczać nie powinna. No, to jest thriller dla tych, którzy zastanawiają się, co się stanie, kiedy AI zacznie być zbyt mocno obecny w naszym prywatnym życiu. Oczywiście całość widziana z przymrużeniem oka, choć możemy się po seansie zastanawiać, czy aby. Na pewno. Ale to jest jedna konwencja mówienia o sztucznej inteligencji, czyli takie straszenie. Polecić Wam chcę również Ex Machina, nawet bardziej, kiedy AI zaczyna grać z człowiekiem. Młody programista trafia do laboratorium genialnego, ale ekscentrycznego miliardera. Chce przeprowadzić test inteligencji humanoidalnego AI, ale szybko okazuje się, że to nie tylko Ava jest testowana. Im dalej posuwa się eksperyment, tym trudniej powiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę kontroluje sytuację. To jest bardzo ciekawy film, ponieważ daje do myślenia i porusza wszystkie zagadnienia wokół świadomości AI, wokół manipulacji i granic między człowiekiem a maszyną. Ten film jest dostępny, można go obejrzeć na VOD w ramach platform takich jak Canal Plus, HBO Max czy Polsat Box Go. Jest również do kupienia i do wypożyczenia. Ja bardzo czekam na kino dokumentalne, które zacznie się przyglądać temu, co dzieje się wokół AI.

0: Zostaw się na Chill Out.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Radio Chill Out.
2: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
3: Deszczowa piosenka to jest prognoza, która obejmuje prawie całą Polskę. Alarmy obowiązują w województwach lubelskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Przewidywane są burze, a nawet opady gradu. Temperaturowo w tej chwili w Warszawie 22 stopnie, na południu kraju w Katowicach i Krakowie stopnie 19, a na północy 16-17. Ciśnienie na huśtawce, a biometr nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie.
2: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
3: Ach, sztuczna inteligencja, o niej dzisiaj rozmawiamy, a ona sprawia, że coraz trudniej odpowiedzieć na pytanie, kto coś zrobił, czy to człowiek, czy model, czy jakiś autor danych, autor promptu, instytucja, może ta osoba, która finalnie akceptowała te wyniki. Przyznajcie, że to są pytania, które na razie pozostają bez odpowiedzi, ale te odpowiedzi będą musiały się znaleźć i to szybko. Śmierć autora z jednej strony, pytanie, czy również śmierć odpowiedzialności? No, ze swojej strony mam nadzieję, że jednak nie.
0: Chill Z.
1: Nastaw się na letni chillout.

Oglądamy się dzisiaj, jak sztuczną inteligencję wykorzystują artyści. AI u Refika Nadola to jest genialny przykład tego, że artysta może współpracować z AI i traktować sztuczną inteligencję w sumie jak współtwórcę. Co robi? Na początku gromadzi dane, zdjęcia, obrazy, czasami informacje o naturze, innym razem dane dotyczące prognozy pogody, archiwa muzeów, dane biologiczne, informacje związane z architekturą. W swoim projekcie Unsupervised wykorzystał cyfrowe dane z kolekcji Museum of Modern Art, czyli ponad 2000 lat historii sztuki. No i potem wchodzi na to wszystko AI i robi się naprawdę interesująco, ponieważ Anadol nie powiedział do ChatGPT: wygeneruj mi piękny obraz na bazie tych danych, tylko zaczął uczyć model na konkretnym zbiorze. Model analizował dane z archiwów MoMA i umieszczał je w przestrzeni reprezentacji, tak zwanej latent space. Można to sobie wyobrazić tak, jakby wyobrazić sobie gigantyczną mapę, gdzie na jednym obszarze są rzeczy podobne do siebie, a na innym zupełnie inne. To jest dokładnie ten case study, kiedy byliśmy w szkole i rysowaliśmy zbiory i porządkowaliśmy tam przedmioty. Dokładnie to samo robi sztuczna inteligencja i zaczyna rozpoznawać relacje, których my jako ludzie nie zawsze jesteśmy w stanie z taką łatwością zobaczyć. No i wtedy Anadol pozwala sztucznej inteligencji śnić. No i to jest dla mnie taka najbardziej chwytliwa część jego sztuki, bo ja nie pokazuję kolejno zdjęć z archiwów, ale tworzę nowe kombinacje i przejścia pomiędzy tym, czego nauczyło się z danych. Bardzo interesujące, więc można powiedzieć, że sam artysta nie maluje żadnego obrazu, a tylko projektuje warunki, w których maszyna może go nieustannie tworzyć. Unsupervised to jest genialny przykład. Tam jest ponad 130 tysięcy elementów, które analizowała maszyna, no i zaczynała halucynować. Taki, wiecie, żywy sen o historii sztuki. No oczywiście pytanie, czy żywy. Ale to nie jest jedyny przykład. W takim projekcie Quantum Memories Anadol wykorzystał 200 milionów zdjęć Ziemi, krajobrazów, oceanów, atmosfery, no i stworzył alternatywną wizualizację natury. Ciekawe, i też ciekawe jest to, że sam artysta opisuje dane jako właśnie podstawowy materiał swojej sztuki, a sieć neuronową jako rodzaj współpracownika ludzkiej świadomości. No i dlatego jego prace są dużo ciekawsze niż zwykłe, ładne obrazki z AI. Więc zamienia nam artysta niewidzialny świat danych w doświadczenie, które możemy zobaczyć. A te prace, wyglądają trochę jak sen, trochę jak science fiction, trochę jak wizualizacja tego wszystkiego, co dzieje się wewnątrz gigantycznego mózgu. Robisz mi w głowie ogień, to dokładnie pasuje do tego, jak działa AI. Paula, Roma i Katia, właśnie tak gramy dla Was w Cheez-It.

0: Empire of the Sun i Changes, czyli zmiana na antenie, czyli Z. A my pękamy z dumy, ponieważ polski operator został wyróżniony. Otrzyma nagrodę Variety Artist Award podczas zbliżającego się festiwalu w Toronto. Mowa o Adamie Pietkiewiczu. Jak czytamy, doceniono go za stworzenie obrazów jednego z najbardziej odległych regionów świata, jakich dotąd nie widziano. Film zrealizowany jest w całości na taśmie 16 mm i przenosi widzów do Indii lat 60. Głównym bohaterem jest wóz opustoszałej wioski, pozostający na miejscu z rodziną, aby strzec tradycji, nawet w obliczu, ale raczej zwłaszcza w obliczu zachodzących w regionie zmian. Ten film zostanie zaprezentowany premierowo w sekcji Platform. Ja tylko wspomnę, że Adam Pietkiewicz jest absolwentem Szkoły Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach i brytyjskiej National Film and Television School. Serdecznie gratulujemy. No i cóż, pękamy z dumy. Wręczenie statuetki nastąpi 13 września podczas festiwalu, a sam festiwal potrwa do 20 września. W programie między nimi międzynarodowa produkcja Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, czyli Idioci. Film inspirowany historią małżeństwa Dostojewskich.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chilli Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Tu Chilli Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
10: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
11: Nie teraz!
12: A może właśnie teraz warto posłuchać?
13: Oto historia króla Maciusia I.
12: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
14: Dzieci nie mogą rządzić.
12: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane. Czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

że bardzo deszczowy lipiec, taka muzyczna prognoza pogody z dedykacją od Zuzanny Malisz. Oczywiście słuchacie, czyli Z, to jest program Letnie Odbicia Kultury. Świat muzyki i kina krzyżuje się, ale okoliczności tych skrzyżowań zawsze są dla nas lub często bywają zaskakujące. Dolly Parton odeszła przez większą część kariery, była przede wszystkim piosenkarką, no ale Hollywood również dostrzegł jej potencjał. Na dużym ekranie pojawiła się już w latach 80. i za film od 9 do 5 zdobyła aż 3 nominacje do Nagrody Złotego Globu. 2 w kategoriach aktorskich i 1 oczywiście za piosenkę. A grała między innymi w Stalowych Magnoliach, no i udowadniając, że jej talent zdecydowanie wykraczał poza scenę muzyczną. Zresztą wydaje mi się, że od 9 do 5 to jest idealny film, żeby zacząć swoją filmową przygodę z Dolly Parton. Komedia, ekranowy debiut Dolly Parton, ale wystąpiła u boku nie byle kogo, bo partneruje jej tam Jane Fonda. Wciela się w rolę sekretarki, która musi znosić niechciane zaloty przełożonego. No i nic dziwnego, że recenzenci od razu okrzyknęli ją urodzoną gwiazdą filmową. Zwracano uwagę na jej ekranową charyzmę. Napisała, wykonała tytułową piosenkę, która stała się jednym z jej największych przebojów i zresztą przyniosła jej nominację do Oscara. Ale spokojnie, bo Dolly Parton wcale nie była tylko i wyłącznie gwiazdą komedii, bo w Stalowych Magnoliach, o których wspomniałam już wcześniej, wystąpiła w znakomitym kobiecym zespole aktorskim. Była tam Julia Roberts, Sally Field, Shirley MacLaine czy Daryl Hannah. Zagrała właścicielkę małego salonu fryzjerskiego w Luizjanie i to właśnie tam spotykały się bohaterki, dzieląc się plotkami, radościami, problemami, smutkami. No, rola Truvy stała się jedną z najbardziej pamiętnych kreacji aktorskich Dolly Parton. Polecam ją waszej uwadze. A to już Naomi Scott i Gracie. To jest Lato z Chili Z.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
3: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem, w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
1: To jest Radio Czyli Zeta, my sprawdzamy prognozę pogody na dzisiaj. Parasole tak obowiązkowo powinny znaleźć się na liście tego, co zabieramy wychodząc z domu. Mocna kawa też może się przydać, bo ciśnienie na huśtawce. W Warszawie w tej chwili 22 stopnie, na południu kraju stopni 21, tyle pokazują termometry w Krakowie i Katowicach, na północy stopni 17-18. Bądźmy przygotowani na pogodowe zawirowanie, alarmy utrzymują się do 19.
0: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Letnie odbicia kultury w Czyli Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Odbicie kultury jeszcze letnie, ale gdyby Czyli Z miało być jakąś porą roku, to na pewno bylibyśmy jesienią. Kochamy ten czas, który spędzamy pod kocem, w otuleniu z kubkiem gorącej herbaty lub kubkiem kakao i zatopiamy się w słuchaniu, ale też w lekturze. No właśnie. A jesieni to jest cała seria nowości wydawniczych. Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch i nie tylko. Ciąg dalszy nastąpi.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: A to już, proszę bardzo, słodka serotonina od Amber Mark. Właśnie tak zaczynamy kolejną wspólną godzinę w Czyli Z.

Organized i Ezra Kolektiv na antenie, czyli Z. A u nas, no cóż, jesień już tuż, tuż. Nie ukrywam, że bardzo czekamy na taką porę roku na antenie, czyli Z. A jeżeli coś do nas pasuje, to jest to właśnie jesień. A jeżeli jesień, to oczywiście czytanie. Taki czas, który możemy swobodnie spędzić z książką, czas, który możemy spędzić na kanapie, czas, kiedy możemy o wszystkim zapomnieć. A jesień literacko zapowiada się bardzo interesująco. Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo. Premiera nowej książki autorki zapowiedziana jest na 14 października. W planach wydawnictwa literackiego pojawiła się także w kontekście prozy o przesiedleniach na Dolnym Śląsku, więc czekamy z niecierpliwością, no ale to nie wszystko. Szczepan Twardoch i Waldkaus, wydane nakładem wydawnictwa Marginesy. To jest nowa, mroczna i mocna opowieść autora, idealna właśnie na jesień, na październik, ale nie tylko. Co jeszcze? A może wy macie do polecenia jakieś książki, które śmiało można podać dalej? Czekam, alicja.myśliwiec@z.pl. A to już Forgiven, Jamie Woon, właśnie tak gramy dla was na koniec sierpnia.

0: Proszę bardzo, Comfortable i Victor Rey na antenie Chili Z. No i cóż, lato powoli dobiega końca. Chyba najlepszym sposobem na przedłużenie czasu bez troski jest zaplanowanie jakiegoś krótkiego urlopu, na przykład we wrześniu. No i gdzie pojechać? Możliwości jest wiele, wszystko zależy od tego, w jaki sposób chcielibyśmy pożegnać wakacje. Mamy kilka propozycji, zanim wybije ten 23 dzień września, czyli moment, kiedy kalendarzowe lato naprawdę się zakończy. Sprawdziliśmy te lokalizacje, które nie zawiodą pod kątem pogody i są idealne zarówno na krótki city break, ale też błogi relaks na plaży, no bo wiecie, dlaczego nie? Więcej na ten temat już teraz w dziale podróże na stronie chiliz.pl. Polecam tą stronę waszej uwadze.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
3: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
12: Nie teraz!
13: A może właśnie teraz warto posłuchać?
14: Oto historia króla Maciusia I.
13: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
15: Dzieci nie mogą rządzić.
13: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
20: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
21: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach TTT. Szczegóły w regulaminie.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
22: Po reklamie.

Olimpiony na antenie Chili Z, a u nas w Centrum Zainteresowania znów polskie kino i będziemy pękać z dumy. Agata Trzebuchowska to jest aktorka, którą możemy kojarzyć, bo była tytułową bohaterką Oscarowej Idy Pawła Pawlikowskiego. Wraca do świata kina, ale w zupełnie innej i zaskakującej roli. Jej pełnometrażowy debiut reżyserski Sick ma swoją światową premierę podczas tegorocznej edycji festiwalu Fantastic Fest w Austin. To jest jedyna polska produkcja zakwalifikowana do programu jednej z najważniejszych imprez szczególnych, bo poświęconych kinu gatunkowemu. Oczywiście za oceanem. To jest bardzo ciekawy zwrot akcji, że właśnie aktorka, amatorka wraca do kina, no i wraca jeszcze w takiej formie. Za zdjęcie odpowiada Maciej Edelman, za muzykę Maciej Sondi, a w obsadzie znaleźli się Katarzyna Ubik, Konrad Konkol, Monika Niemczyk i Julian Świerzewski. Data polskiej premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale już teraz wiadomo, że ten film będziemy mogli zobaczyć w Gdyni podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, więc jestem bardzo ciekawa, co z tego nietypowego powrotu będzie wynikało.

Panama. No jest coś w tym, że miłości nie da się powstrzymać. Podobnie jak nowej technologii, która coraz śmielej czuje się na tych artystycznych salonach i zaprzyjaźnia się ze światem sztuki. Dzisiaj rozmawiamy o polskich artystach, którzy biorą pod lupę mechanizm działania AI i wykorzystują ją w swojej twórczości. Agata Lankamer wytycza bardzo ciekawy kierunek, bo nie skupia się na tym, że AI tworzy jakieś perfekcyjne obrazy, wręcz przeciwnie. To jest artystka, którą interesują błędy, niedoskonałości, dziwactwa sztucznej inteligencji, bo bada właśnie to, jak AI interpretuje ludzką kreatywność i co dzieje się na granicy człowieka i maszyny. No i to prowadzi też do prostego pytania, czy błąd AI może być nową formą sztuki. Patryk Chyliński idzie jeszcze o krok dalej, łączy sztukę, technologię i biotechnologię. Pracuje nad interaktywnymi instalacjami, gdzie widz jest nie tylko obserwatorem. Zrobił projekt Loop, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i łączy światy fizyczne z cyfrowym. No i to jest bardzo bliskie temu, co robią artyści nowych mediów w świecie, czyli człowiek, cielesność, dane, algorytm i w końcu doświadczenie artystyczne. Takie rzeczy w Chili Z. A uwagę prosił już Rosenbaum. To jest muzyka, która prowadzi nas prosto do godziny 17:00.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
9: i Klemens prawy.
8: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
10: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
8: Codziennie.
10: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
7: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
19: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout. To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
2: My sprawdzamy, co dzieje się za oknem i tak, parasole będą dzisiaj potrzebne, deszczowa piosenka i alarmy, które obowiązują prawie w całym kraju, o to, co nas czeka. A 6 województw jest w stanie takiego mocnego alertu burzowego. A co jeszcze? Temperaturowo, no całkiem nieźle, 21 stopni pokazują termometry w Warszawie, 18-17 stopni w Katowicach i Krakowie, na północy stopni 15-14. Ciśnienie na huśtawce, a biomet nie wpływa korzystnie na samopoczucie.
1: Sponsorem programu był dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalny partner polskiej kadry koszykówki.
3: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: Letnie odbicia kultury w Chilli Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Kraina łagodności. I właśnie, jak spędzić takie deszczowe, wilgotne, chłodne dosyć, jak na koniec sierpnia popołudnie. No i ja polecam Wam nowości na VOD, ponieważ kalendarz premier pęcznie razem z nadejściem jesieni, więc będzie się działo. Na co zwrócić uwagę, czego nie można przegapić, o tym będziemy rozmawiać w nadchodzącej godzinie. To jest Radio Chilli Z.
4: Nastaw się na letni chillout.
2: Na dobry początek, The Rain It's Over i Debbie.

Model i Harmony, wrzesień coraz bliżej, no a to oznacza jedno, nowości, filmy, seriale, premiery w serwisach VOD, no i będzie na czym oko zawiesić. Od czego zacząć? No tutaj poprzeczka jest bardzo, ale to bardzo wysoko postawiona, no bo obok klasyków, takich jak na przykład film Szósty Zmysł, są też Dżentelmeni, komediowo aktywni, jest Mąż scenarzysty Kłaj, czyli absolutny klasyk z lat 50. No ale też takie filmy i seriale, na które bardzo, bardzo czekamy. Call My Agent, The Movie, czyli ulubiony serial, tyle że w wersji filmowej. Bardzo na to czekam, zresztą jestem wielką fanką też serialu, więc no zobaczymy. No i przede wszystkim 16 dzień września, tą datę należy zaznaczyć w kalendarzu, bo wtedy swoją premierę ma Lalka, ta lalka serialowa z Sandrą Drzymalską i Tomaszem Żuchartem w rolach głównych. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki. No i wszyscy już teraz zastanawiają się, jak wypadnie w starciu z filmowym oryginałem. 17 września swoją premierę ma Stranger Things opowieści, czyli jeżeli jesteście gotowi na powrót do Hawkins, no to gwarantuje to ekscytujący serial animowany showrunnera Ricka Rublesa. Tego również jestem bardzo ciekawa. No i pomyślcie, że to jest dopiero początek tej gigantycznej listy. A u nas True Love, Jesse Ware, to jest muzyka, na którą czekać, moi drodzy, nie trzeba.

0: Jesteś w tym, że nic nie pozostaje takie samo. Ale są powroty, które zapisują się złotymi zgłoskami. Taki powrót czeka lata 90. W zasadzie sztuka i moda z tamtego momentu. Tate Britain już tej jesieni zaprasza wszystkich, którzy nie są gotowi, nie są w stanie pożegnać się właśnie z tamtymi latami, na szczególną wystawę. Wystawę skomponowaną przez byłego redaktora naczelnego brytyjskiego Vogue'a. Wystawę The 90s Art and Fashion, stworzoną na podstawie jego własnych doświadczeń z tamtej epoki. To jest szczególne wspomnienie o projektantach, artystach, fotografach, którzy sprawili, że lata 90. stały się pełne siły, która zmieniała rzeczywistość. Od Alexandra McQueena i Vivienne Westwood po Damiena Hirsta czy Corinne Day. To wszystko już od 8 października w Tate Britain. A u nas w Odbiciach Kultury ciąg dalszy nastąpi.
1: Nastaw się
2: na chill out.
3: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
2: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Tylko w tę sobotę, 29 sierpnia, z kartą Moja Biedronka, specjalna oferta na masło. Kup jednorazowo 8 sztuk masła ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Za 6 z nich zapłacisz jedynie złoty 99 za każdą sztukę, a 2 z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 2 gratis na jedną transakcję. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
16: Nie teraz!
17: A może właśnie teraz warto posłuchać?
18: Oto historia króla Maciusia I.
17: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
19: Dzieci nie mogą rządzić.
17: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20:55 w TVP1.
20: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
21: To nie jest pora.
20: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 000 zł.
22: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
23: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Zbiory oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
24: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
24: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
25: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Pan Rębiszewski?
28: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
27: No to życzę szczęścia.
28: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
23: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
30: Po reklamie. Słuchasz radia CZ. Nastaw się
2: na Letto Chill Out.

No właśnie, może dać temu szansę, chciałoby się powiedzieć. Wyścig oscarowy powoli się zaczyna. Korea Południowa już wybrała swojego kandydata w walce o Oscara w kategorii najlepszy film pełnometrażowy, film międzynarodowy, a został nim Possible Love w reżyserii Lee Chang-donga, czyli film inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, który będzie miał swoją światową premierę podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Bardzo jest to wszystko ciekawe, bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że taki polski akcent się pojawił. Ja przypominam, że Possible Love jest kolejnym projektem inspirowanym dekalogiem, czyli serią filmów, którą kilka lat temu zainicjował Maciej Musiał. Polski aktor zaangażował się w projekt jako producent wykonawczy. Jego pomysł wspierał Krzysztof Pisiewicz, wieloletni współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego. Pierwszą odsłoną przedsięwzięcia było Historie równoległe w reżyserii Ashgara Faradiego. No, na razie nie wiadomo, do którego z 10 filmów Lee Chang-dong nawiązuje w swoim. Natomiast wiadomo, że może mieć przed sobą bardzo intensywną drogę festiwalową. Po premierze w Wenecji film zostanie pokazany w Toronto i w Nowym Jorku, więc jestem tym bardziej ciekawa, co będzie się działo. Zresztą koreańska komisja wybierała swojego kandydata wśród zaledwie dwóch tytułów. Drugim był Witajcie w Hope, który zwrócił na siebie uwagę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Światowa premiera Possible Love przewidywana jest na 23 października, a niebawem, bo 6 listopada, film będzie dostępny na platformie Netflix. Z kolei polski kandydat do Oscara zostanie wybrany przez specjalną 10-osobową komisję, a decyzję w tej sprawie mamy poznać w połowie września, więc czekamy z niecierpliwością. A to już Moon Soul i Love Again, właśnie tak gramy dla Was w Chili Z.

0: Earth Connection.
1: No właśnie, tak kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Alicja Myśliwiec-Konieczna i słyszymy się jutro o tej samej porze, czyli po 14 w kolejnej odsłonie programu Letnie Odbicie Kultury. Masa.

0: Reklama. Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja. Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
1: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
6: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
7: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Pan Rembiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
16: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
18: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
19: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Po reklamie.

feeling of your touch. As a matter of fact, I want more.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: C.
0: R.

mama.

I like it is today. Things are different.

mama still dances. She still has a groove.